Strach jest naturalny. Strach może pojawić się zawsze i ty musisz wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. Dlatego ja zawsze po prostu nie przejmuję się tym, że się boję. Obmyślam swój plan B w razie fuck-upu w powietrzu i go realizuję w momencie, kiedy muszę. Mimo że ryzyko w tym sporcie jest ogromne i się go boję, to i tak będę przekraczał swoje granice, ponieważ nagroda w postaci satysfakcji spełnienia jest najpiękniejszym uczuciem, jakie znam. Przekraczanie swoich granic było i będzie czymś, co daje mi radość w życiu.

Strach jest naturalny. Strach może pojawić się zawsze i ty musisz wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. Dlatego ja zawsze po prostu nie przejmuję się tym, że się boję. Obmyślam swój plan B w razie fuck-upu w powietrzu i go realizuję w momencie, kiedy muszę. Mimo, że ryzyko w tym sporcie jest ogromne i się go boję, to i tak będę przekraczał swoje granice, ponieważ nagroda w postaci satysfakcji spełnienia jest najpiękniejszym uczuciem, jakie znam. Przekraczanie swoich granic było i będzie czymś, co daje mi radość w życiu.